na yoba mugambe neka nevemu mugambe ngamba gugu tukule nsobyo kuchusa kalimiko no kajja kuchikumu sambu katonyeze muenda Pearl FM.